What are you doing? Nakotela baba ni wipa wana mipala pili. Opa, ni wipa wana mipala pili. Wanyone maraela. Elamu na kukomele wosiselo. Ohinase ni yome. Marini, jasimilta na rinaisi wa mwane abili ni woni. Ndakusowa.